Odoj kaj bešenas o latrín. O latrín manuša prepumende dikle u pučlele vajdastar. Uhine adaj mačila? Mahine adaj vale keci dive sa uso. A čia pez vare so adaj? Na moja tu menge adaj valeko. Vajnasian valeko nas vale. Keci manušen ma parundjan. Bare bud pučkeren, soske pučkerenajci. Vajda, jon hine o nasvaji pen očoriben u omeriben, so? Avkala ilo nasia čačo. Umelake napaťanom. Usosjom te kerenakana. Utumen o damere džanen. Utumen sianko. Nandan ramende megin vale savi briga. Na vajda amen siam o haver audalo lenge, so hine adaj. Mesio o sastipen, pendia o angutno, majna manuš. Me pendia o dutosiom, o barvaipen. U me pendia o trinto, hirava vsakoneske bach. Madaran amenoda anaha protan, keraha alkate ovel savorolače. Amen len roda spalo celový lago, azuta star piren eketane palo celový lago. Mer odojkaj hino nasvajipen, hino sastipen. Odojkaj hino čoripen, hindhe obarvalipen. Obarvajipen naneča golove, šaj obarvajipen oveltej lači godite lačo ilo. Uodojkaj hin omeriben hinte, o nevo dživipen kanak avel proda vilago cikno manušoro. Vakereo peteo dahoj jekvede lenge hinpa šoroma. Važo dasjam čore nasvale mer napier naspalo doktora, džas akor kanak hin nam bare erdjavone. No jekvede pe erzinelo dživipen. Važo da pe kerel te hin oda alkahoj amare romane romnja, kilo dinen le bute čavoren. Uo dahin lače. No sojanko masjal godja veder, hin tuke o jilo protan, pajkera o papu, hino da čačo, hojkaj hino čoripen odojsiam, amen, upašo čoripen hinte o nasvajpen, ukaj hin nasvajpen hinte o meriben. Ukaj hino meriben hinte o dživipen, u amenge aven provilago bud čavore, u adahin amaro barvajpen, ukaj hino dživipen odojhini te bach, te barvalipnaha. Aukahin amen savoro. Pange no repe.